0: sami hity.
1: Na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano najväčších hitov.
2: Stoj. Loka.